0: Ramka Amahoro.
1: Ramuka Mahoro. Ikiganiro ukurikiranira kuri Radio Agakiza, isoko y'ukuri, isamiranira kuri Mega.

bikubereye bikore nkuko Imana ibigomba ntubinyajya uramutse abantu besho bamaze kubinyajya kuko kwizera kwabo ntago kwagaze kuri Kristo kwagaze kuri bagenzi babo ingere bagenzi babo bona bitwara niko bashaka no kwitwara ariko Imana ikwira kuraba ubujyajya bwa uri kurakora uvuga kwikunda kandi ukavuga ngo ndagukunda mwamutsungirane ngukunda mwibuke bacha dira

Tugezege tisa itenda ni minotine hano muri studio za daga kiza ku isoko yukuri je bibiana kwiza rezo mari kumwe no mwanya wo kubashimira no kubikebanura kuko ndabona Christian yamaze gushika kugira ngo aca komeza kwandaniza ho nari ngeze abatadi barize bakomeza kudukurikirana ndabazirikana kandi nayo mere ko ngiye kubasengera kandi zera kimana izo fasha ikatugira neza rano kuvuga unezero ko kuruhukira mu mwami wacu Yesu Kristo nyene sabato none rero Kristo arahawe ikaze je mari bikunze turaza gusubira mu mwanya muto mu kiganiro cyo kwifurizanya sato nziza n'abana Imana nidukundira ibisigaye Kristo nk'abana muhaye ikaze